0: sú nám Treštovská dica preštala tú povidajku od Henriety i Žabíňaka.
1: Ty se je videla?
0: Da, Joži jako.
1: Mar si ju môžeš i sama preštat. Ili barem namuljat pár žabic. Ča držíš od toga?
0: Misliš?
1: Sigurno. I dica iz Treštova sú još čuda drugoga činila i sú tako bolje upoznala žabe.
0: To kanem čud.
1: Rado. Vera se je i o tom pominala s nimi.
0: Jur poslušam.
2: I dica drugoga razreda su se bavila projektom o žabama.